0: ne, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę, dobre. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę, tak jak ja, że